0: Kasch die Kapoor, sieht schicke Ohren, so nebbisch, und ich klinke, als riet, und ich schrass, Rene, was wir, wir dohlen, wir mal posen in Skimtschass. Und als durch hier was, na, no, wir wuschis, ge hier so, Rene, Popucu, schakosso, to hodji, chce kolesować, so kupać, so wukodzować, aber prostsche, wulat nad jezorami, nasi, bis gutkować, dać, a so wotscherstwitsch. Miestem, schak moja so hostscho, we jezorinje, nüdom po pätschi jezorach, hibacz, gisu, ze sobą zjazane, ale tu nie riany w obraz je przeco czas ciszo każeny. Stajnie czas ciszo dobia zamówite zjazki a komuny szkody wandalizma na wuladniszczach na przykład albo na wodpoczniszczach w Wóżyskiej Jezorinie wodstronić. Janek Wócza je wodem rozprawiał, a słyszał.
1: Pomorane szkitne hity, namocne obszkodzene parkowanskie automaty, złowolnie skoncowane mostczyki albo samo zapalerstwo we zjawnych nuznikach. To tu chwilu na wuladniszczach a wodpoczniszczach we Wóżyskiej Jezorinie przybiera. Tele nereane obrazy jenoż turystów a hości nie odtraszyja. Dre zamowite turystyczne związki a komuny, takie szkody zwiecza nedom odstronia, zo niebe reane idylijski obraz w dowolowej kończynie we Wóżyce czerpią. Runie topak płaci dale a wiac pieniez, kotoż moli zahinajše naprawy wużywać, kajż poręczyć nasz region, a ją dale wuiwać, a hostczom połabniejszy zczynić. Dowolowe a turystyczne kończyny wszak są żywe z dobrego zaciszcza rianego obraza. Sztuj se hošči przyłabić, treba ladane przyprawy a wiestu w okolinu. Wandalizm pak imidzie regiona szkodzi. Tu już mieli zamówicie, a z respektem z tym wopkadzieć, żeż był z a we Wóżyskiej Jezorinie za nas wszech natwarjene, to ryka za hostci runie tak, kaś za domorodnych. Najwiacy ludzi wszak zamówicie ze swojej okoliny wopkadza. Tych pak, kiedy wuladniszcza albo odpoczniszcza, czego dla tyś przeco, końcu ja, mieli konsekwentnie usledzić a pokłostać. Zjawne miestna nie są żaden bezprawniski rum. Na końcu wszak słyszeja tajkie miestna nam wszem, a wszyscy za ich bezporoczny stał sobą płacimy. Unie to odla, mieli wszyscy zajm na tym mieć je zakować, zo niebe riane a idylijski obraz w Wóżyskiej Jezorinie każeny był.
0: Janek Wócza je rozmyslował o wandalizmie, kotroż turistyczne związki w Wóżyskiej Jezorinie do chwilu podczerzuje. 10 minut do na po 6, Daniela Hazec spiewa na drogu Lada Rada.

Czasacz mi no po napuszeszcze je we protecach snano. To wiesz, czy tamy maja tak mienowane mamutowe parkus, to dy so tyś w tym wynujinach pisa, ale na czym da to tam zależy, so tam park ryka mamutowe park. Na wiezo nic, tylko się tam wulka postała, postajena no haj mamuta dla trehaj, tyś podzielnie, ale w osobie wynuje so tute mieno tamniszym roslinam, kiż so tam wustaje. Ja mieluce rosliny kiż su iżo jara stare, na przykład oliwowy sztom, kiż je tam jacacz 400 lat stare, albo scywa tak mianowane oliwowy hajk, kiż tam maja, gdyż je najmłodszy sztom 250 lat. Po takim budani so tam, si też raz dojedź do scywa nie tak daleko, ze zbudyszina jedziesz nikak cicci mięczyną, albo gdyż ze schole popuczu też nikak wokoło hodzinu, tam może czyż so wukodżować, je to oprócz niszczo za cywu swójbu za tych najmniejszych, tam maja sprzygotowane wulku, wańcu, co może so dzieci kupać, też generacja, jakiś o trochu mocza, może so tam przysydnić, a posydnić w tak mianowanej beach barie, a znano też trochu starsza generacja, potem tam w omierze miast kwietkami dunda, a se potem oprócz mamutowy park w oblada, gdyż potem poladasz na wosebite rosliny, każ tak mianowane oliwowe sztomy. Dzisiaj zaczmijcie no po napuszczeście się.

Cybyl Kinasz jest dobre ranie. Co zostało na co mogę was dopominać przychodna ryczna godzina na przykład z Mierca. A to zaradnicka zjazdka przy Kloštarskej Wodzie, to je knes Luman, tun z Mierc, je dženca w odpowodniacjoch, hač to na wieczora na po 6, a to wiadomie zaradnicka zjazdka. Gdyż chcecie so tam wobdzielić, albo macie niekajkie starosty, potom przyzywcie so proszę w stwi 212, tam knieza Lumana zetkacie, a możecie potom se tam wszelaku radu wotełzać. Kino pod hołym niebiom, to je przeco to najręcze, gdyż je wiedro krasne w licznym czasu, se tam z lochkim przykrywom albo pierzelkom se dojeć, a potom ladać na wulku szczynowinu. Wieczornym kumcu je to możno, dżęca pokaza so wieczor dziewięćeś film Ekstra Wurst, a piatr potom film Michael wo Michaelu Jacksonu w samsnym czasu, a ja se myslu, że budzi to też pohoniować se Ariane film wo Michaelu Jacksonu, što tam nic jenoš, tež vo hučbie zoniš, ale tež snadno tež dokładniše informacije vo človeku. Tutun tydzień nakwataja drugi dziel wojoruskiego poskitka, a to we przyrodzie, w ukodzowanie wokoło kocin z pedagoguku za hojacy zela Reginu Krautzowi, kiż by zaszy piatr dla niewiedra upadnę, bo budże jucy piatr mies na wieczora 5 a wieczora 7 dosyć wutrownie przeproszeni. No, po takim wiedro so szako trochu zmiruje dżęca, ma so przeco za so podjeżdżować jucy bez deszcza w windzie, tak możecie so tam na puczowaniu wobdzielić. Mieczynu po Cybilki na szyscie dobranie przyje serbski rozwóz, a to jest weekend Dancing in the Flames.

0: Dorožne słowo.
1: Bacenca Cecilia Zelnakowa z Spanczyckowa.
2: Luby Bożo, proszę Cię, przewodzaj też dżęca mnie. Sprawnie chcę so pracować, nic maliczko się sfalszować. Był než drudy ciężko je, luboż prynia kaznia je. Bez dowiery też we swojbie, pełność z Boża nimodze. Spość mile moc a krutu wolu, chcę przynoszować sprawnie k zbożu. Nie do dniu przec czeho dla, sem potrzechę na runę ja, gdyż podamo so pracuju, a we mnie pytam winuszu. Bo szak do dna duszę widzi, niewierność a namoc hidzi. Człowiek myśli, sam sem knies, to nie je puć nasz do niebies. Tak wotrania do wieczora, niech z Boże tebie przewodza. A gdyż duńty ciężkie są, dopom so na modlitwu. Jak a sława tebi słysza, niech spiewa spochy moja dusza. Przetoż radować so smim przez miru, widzo zaczuwajo Bożu stwobu. Tuż z Bohom dziennic spoczynam, widzo nichtu nie je sam. Wun wszystkim blisko zostawa, mam dowieru, to dosaha.
1: To praje Cecilia Zelnakowa ze Spanczyc z Kukowa w nadawku a zamówitości Faskije Wikarije. 4 minuty do 6.

A toch chcemy poladać, że jeszcze wy zaso romadze snano kunstydzenia, na co smycie so wieselić, gdzie chcecie zromadnie switchić, no i jak by było na przykład na wiesny switchin w Niebeczicach, serbskich Baslicach, cyle dokładnie we serbskich Baslicach tam switcha. Kunstdygenia, a to jutce wieczor 6 hižo, z natočenjom piwa, potom sliduje tam dziecatce kino a wiesne wubiczowanie. Sobota je potom hižo o topodnia 4 sprzyjotowana z skoparskim turnirom. Paralelnie poskicze ja tam wafle a kofi za dzieci baslinsku drohu, a potom od wieczora 8 rije za młodych a starych, no na to wiezo też przeco rady słuchamy. A potem możecie so dale podać na przykład też do Miłoczanskiej skale przy Krabatowym kamieniu od jutrzyszego piatka hać do niedzielę. So serbska kultura swieci Witaj festiwal, ryka tam zariadowanie. A tutun kunstdygenia wotmiwa, so tam na przykład kunstdygenia koncerty, dziewarniczki, filmy, ryje, a jeszcze dalsze poskitki. No potem my poladamy, co so jeszcze stała. Ja pojedu z moim myszku dale chore w Bożycach, o tym sobie powiedała. Zmija tam jechanski a skakanski turnier miestem hiżo 19. Wulki Budyski. A tu nie jenoż za fenu a fachucu, ale za

To by się nasza łaka, łaka, daj, daj, Shakira. Dzień sobie kaszy, up, up. Dobra, nie wszyscy jest samski rozwoz. Doktor Tastel pyta swój pucz, 4 mięczyny, dosyć mi się.

0: ja wiem. Dziewczęca swój pucz w Budyżinie kroczycze.
1: Wiedro.
0: To trzeba, że przedeśnik nitko runie so deszczuje. Wastanie dżęca przez cały dzień szyro, przed co zaso może so podeszczować temperatura stupa maksimalnie. Tyś w waszym regionie na 18 stopniu, od jutrzejszego, potem so skiery w uwiedri, potem za tych ważne, kiszmaja wiedro.

0: Just such posete mich. Nasza wujiska jezorina wona wabi wieso ke kolesowaniu, tyś stywa na predras k puczowaniu, so mus so tam wukupacz, wieso tyś kwukodzowaniu. No haj, aż toż możesz se jeszcze takle przemyslić, gdyż se przy wodzie popuczu. Ale to je tyś wulka szkoda. Minucy stajnie czas, ciszo dobia zamowite zwiazki a komuny szkody vandalizma tyś zwieścić. Na przykład na wuladniszczach, albo też na wodpoczniszczach, runie we Wużyskiej jezorinie. Janek Wocze je o tym rozmyslował.
1: Pomorane szkitne hity, namocne obszkodzene parkowanskie automaty, złowolnie skuncowane mostczyki, albo samo zapalerstwo we zjawnych nuznikach. To tu chwilu na wuladniszczach a wodpoczniszczach we Wużyskiej jezorinie przybiera. Tele nereane obrazy jenoż turystów a hostczyny odtraszyja. Dre zamowite turistiske zwiazki a komuny, tajke szkody zwiecza nedom odstronia, zo niebe reane idyliski obraz wo dowolowej kunčinje we Wužicy čerpeł. Runie topak płaci dale a viac pieniez, kotrž moli zahinajše naprawy wužiwać, kajž porenčić naš region a jun dale wuiwać a hostčom powabniši sčinić. Dowolowe a turistiske kunčine však su žive z dobreho začišća reaneho obraza. Štuj se hošči přivabič, treba ladane připrave a vjestu v okolinu. Vandalizm pak imidži regiona škodži. Tu iš mili zamoviče a z respektom s tým vopkadžeč, štož bu z a ve Wužiskej jezorinje za nas všech natvarjene, to rika za hošči runje tak, kaž za domorodnych. Najviace ľudí však zamoviče ze svojej okolinu vopkadža. Tych pak, kiž vuladnišča abo odpočnišča, čeho dla tyž přeco, koncuja, mili konsekventne usledič a pokostač. Zjavne mestna nesu žaden bezprovniski rum. Na koncu však slušia tajke mestna nam všem a všice za ich bezporočne stav sobu plačime. Rune to odla, mili všice zajímnate meč je zakovač. Zo nebe riane a idyliski obraz vo Wužiskej jezorinie kažene był.
0: Janek Wocze je rozmysloval o vandalizmie, kotrž turistiske zjazki ve Wužiskej jezorinie tu kvílu počešuje. Ja přeca na to myslu, jak to napríklad v Polsky zmištruja, tam navala so sive na plážu, na Příbrjo napríklad. Oni maja tam tite bleše teze šosobu, so tam najedža a napija cive džen. Ale když potom tam miestnosť vopušča, ty Tko sobu zaja a na odpadkowe miestna znosza. Ja nie wiem, jak są oni to tam szafli, ja by si to kajś Janek Wucza też za nasz region tak pszała. Mięcinu jeszcze potem je biedlk na 8.

4 minuty do na pół 8 je, macie by auto doma, albo dobił sobie popraszeć, kiełko auto macie drie doma. Statystikario su nitko, woprożyte wszystko, zliczyli, kiełko auto je przyzjewienych na przykład we okresu Budyżin. A tam je im napadnęło, że su czyki su we okresu Budyżin doma, czyki szmaja najwiatce auto przyzjewienych. Mienujcy na 10, haj w obydlerio su nali czyli 623 auto przyzjewienych. No haj, to je w statystyce jara, jara wysoka liczba. To przetrychi jenoś jeszcze w okres w Rudnych Horinach, a też w Foklandzie, potekim w Cywoniemskiej przeladzie z tej Cylohoryka Rudne Horiny, potem Foklandzka, a potem nydom w okres Budyżin, a potem też w okres Zoloc. Potekim, no haj, gdyż se na kraju żywy, potem wszako też trzeba sznikajku korytku, która jeszcze od A do B wozy takiego prawego szofera, to se nie skierę ci najmniejszy, albo najmniej może se poprzeć ci mniejszy do napół, bo se myślę.

0: Na pół 8 je.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Wojn w bateriowym skwadrze Budyżynie je haszany. Kajż rzecznik policji z dzieli, co w otrania rumuje. Ludzie Budyżynie pak mieli dale w okna Adurie zaurene dżerżyć, nimo toho nie smiedzia klimowe przyprawy bieżyć. W obydlerio są też namówieni, co nie byś udło wonka przebywali. Jedo temaczyzny nie są pojecy dotal zwieszczyli. Tyż 42 w obydlerio, kotrzyż bych u wojnia dla ewakuowali, nie smiedzia jeszcze roczo do swoich bydlenio, tak rzecznik. 4 morskie kontenery bateriowego skwadziszcza przy Szlibenowym parkowaniszczu bychu so w utoru popołudniu z total nieznatej przyczyny zapalili. Przyprawa służy tomu kabwania miliny wurnacz. Przyhoty za konstydżynski Witaj Festiwal w Miłoczanskiej Skale z Pony Parubieża. Pomocnicy su hiżo stany a jewiszcze natwarili, a w obswietlenie zapucze a wideowe projekcje testowali. Kajż wuno organizator Daniel Hefner rekny, woczekuje wiac hać 400 wopytowariu, telko bieloni. Festiwal zapocznie so juce z dwurecznym wiedzeniom po skale, huczpu Walburgi Wałdzic a Izabele Kauduńskie a serbskimi filmami a rozmowami wonich. Nimo mnoich dziewaniczków był dnia polski czas o sobotu wieczor koncerty Berlińskie Drohi, skupiny Janka Hanka, a wot Jake Schwarz. Przy Berwodzkim jezoru zaji so dżęca 5. Break the Rules Festival. Organizatorojo woczekuje wiacać 18.000 hosci. Hacz do soboty wystupuje na 5 jewiszczach wiacać 70 wumiłcu. Jest nimi Jesus, Capital Bra, Nilix, Diatzen a Stella Bossi. Dla festiwala przy Białowodzkim jezoru sokuło wokół oklitnoho wopkat z dziela zaszlaha, wopiestki są wupisane. Przybrio za kupanie, pucz przy klitnianskim przybriowu, kajszdyż parkowaniszcza za wopy towariu przystawa, pak wostanu dale przystupne. Wo wiestotu na festiwalu postarate są nimo security teama, też policja a DRK zbiewie wody. Dżęca zapocznu są na bież 690 mies stróżu a wulkimi żdżarami twarskie dzieła. Kajż krajne zarednictwo za nadróżny twar a wopkać dzieli dostanie związkowa droga na 1,4 km nowu asfaltowu wąsztu. Za czas twarskich dziełów hać do sreć augusta dobi so bież 690 zaurycz. Wopjestka wiedzie przez hitk, rożant a kulu. Do runia dżęca zapocznu są na S109 mies zuborniczku a dubom twarskie dzieła, z kotrymiż so przekodaj pod statnej drohu w uminity. Statna droha so hać do sreć augusta zaszlaha. Jeżo czera są twarskie dzieła na wolnie drodze Dobranecach na 2 blakomaj wychodził, a mies Cieszkecami a Bieczicami zapoczęli. Tam może k nakwilnym haczeniam dojść. Na serbskim liczbie sredu Dreżdżanach jest so 12 wobdzielników miestrujem w obasniku Jakubie Barcze Ciszyńskim rozmawiało, a w przyjotach na jeho 170 narodniny. Tutu sobotu wuotuje serbscy spisowaczeli o Budyżynie na cześć Ciszyńskiego literarne czytanie z poezji na zarodzie Serbskiego Instytuta. Kajż Benedikt Dörlich informowaše, przyjedu jako sobuskutkowacy dalsi niemscy a słowianscy poeča. Wodacze stajne serbskie blido skaczuje so Dreżdżanach miestem 5 lat kóżdy drugi miesac kwólnej serbskiej besadze. To bych upojeszcze, kotrasz namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dżęca a jutce woczakuje nas słońce a mroczele we wotminie, żywiesle prostupa dżęca na 1,23, jutce na 3,23 stopniu, po podniu zmijemy szwiele, tak na meteorologowie wiedza. Wieszcza. Wod soboty zmiemy dość słońca, a to przy 9,20 stopniach. Niedzielu zmiemy znowu szwiele, a mniejsze niewiedra. Temperatura wostanie pola 9,20 stopniu.
3: Na drogach słońca nie stała, jedno już możecie się jeszcze raz naczytać nasze powieście. Ze zhaczeniem je twarni szczodla, to je Katka Dżęcerano, przed co prawidłownie hiżo o tym informowała. Chyba słońca nie stała, jeżeli macie jeszcze na utrobie, przyjrzyjcie się.
1: Serbski rozwóz.
3: Pięć minut po na pół 8 się.
4: Zasa, sam samna, co ty czynisz, proszę, co ci piszę. Boli mi rana, to kastuję na siebie mieć, żeby prosić, co na dzieć, najlepsze czasy dolewem, nie są tu przecież.

Wielki Dir, Janne Dzięci, Mińczyny. Do Wielki Dała Som Dobre Ranie przyjeżdż serbski rozwoz. Wy możecie się podać na przychodną ryczniską albo ryczną hodzinu z Mierca. A to zaranisko zjazka przy klosztorskiej wodzie. Z Mierce tam knies Luman, a wun ma dżęca ryczną hodzinę od popołudnia cioch, hadzo na wieczora na po szestczych, gdyż macie potrzebu, si tam po radu dojecz, potom przyzdzewcze so proszu wystwi 212. Tam zaklepajcie tam knies Luman, sejci, a potom możecie tam po radu prosić jeli li vam niđe tri tvoči. Pod hovim nebjom se vobladač kinove film. To ja so predsa radiš raz tiš na to dopomnil, kak sem bieši to 6 a 8 džesač v Sernjanach tam vonka sedjeli pred versku a sme tam Dirty Dancing ladali. Ja na mač môže so z vas na to nikto dopomnič, ale kak rene to bieši pod hovim nebjom. No a ja teke začuče môžeče tiš mieč v Čornom Kumcu. Tam sme ja dženca zaso kino pod hovim nebjom extra Wurst, so tam poskyči je na 20 hodinach. A jutze potom film Michael. A to je film vo Michaelu Jacksonu, tiež ve samsnym času potajkim je na 20 hodinach večo dživečich. Tuton tydzień nakwataja drugi dziel wojewódzkiego poskytka z przyrodu, a to punże tak mianowane wukodżowanie wokoło kociny z pedagogu zahojace zela Reginu Kraucowym, kiż bieszy zaszły piatk hajniewiedra dla so wotprajiwo. Jutze po takim piatk na wieczor peczych, hadż do wieczora sedmich. Dwie hodziny dołho prawe 30 zwoblekać, so namorać zo was szmice nie kusaja aldo swon do przyrody. Mięci nudoc wielki na 8. Dobre ranie wam życzę.

0: Słończko nas dżęca nie zaplęczy, ale deszcz, jako je też ważne. Runie jest so jeszcze deszczowało w Budyszynie. Po takim dobie lisy też przedeśnik zapakować. Dżęca temperatury maksymalnie 18 stopniu, tak wiesza metrologojo. Jutce, zajutcejszym, potom dale do wyszyn zaso pojedu. Skiery wostanie sucho, dysadys może so też pokapotać, ale przewiele to nie budzie. Nitko, powiesz z Andrzeju Heliny.
1: 8 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
2: Guten Morgen. Die Löscharbeiten an einem brennenden Batteriespeicher in Bautzen sind seit dem späten Abend abgeschlossen. Derzeit laufen letzte Aufräumarbeiten. Im Laufe des Tages sollen die beschädigten Batteriecontainer

0: Liebe Gigi, Dundak Jekers, Lubine, Prosinske, Livove, Vodu, Hendriche, Zachwopetau. Jakub a Alena przeradzitaj wam swoje dożywienia.
1: Also musimy wiele kupać boli, bądź musimy te challenges czynili.
2: Na mo, to są mo szelake naroki na dniu, jako skupina gromadza, kiedy ma pan zmiszkować. Musimy czynili ma taki listny bier, to musimy to byli biedny kilometr, bo kojno hata biać, a przy tym się lako zadziuki przekoczyć, pomaże jako skupina i sit-ups czynić.
0: Zopak nie są we wodu Henrychiecach jeno sportowali, ale też jara kreatywni byli, są si na przykład barbu z przyrody sami nadziewali, a tu iż to wiac, słyszycie sobotu na podziewczych.

0: Dümincine Bobil, Kinadje Vecchie, Katka Pöbelec, Nas, Zastara, Dzencarano, Pravidonie z Dybkom, Napo, Przeco, ze Spoistrzemi, a Nietko ma jeszcze dalszą zajmową informację.
1: Wotem, so jeso wot wutere hatszto nutz na dzensniszu sztwotk tutun kontener tam z bateriowym składom przy szlibenowym parkowaniszczu Baliu, wotem szak, że Dzencarano jeszcze słyszeli, ty jeszcze raz jeszcze tu pala nas rano rozo, su ale przestwy dzientysz. Tu te milinowe kontenere da nemožachu so hašič, ale dobiachu so vopstajne kvodžič, a to činichu potom najprede čera rano s 30 litrami vode vop menšinu, potom pozdiša s 50 litrami vode vop menšinu, tak so možachu kvodžič netko je tam tež šitko shašane. Zato so spočatne pitnu vodu brali z čerovšo večera, potom tež vodu z šprevje. Dživo vonjuješ voborniku, da je komplikowane było, dokąd się to prynie takie zasadzenie po wojniu bateriowym składzie, a to pod sobie niemskie, ich tam po takim niemu nichtun prawie znazolnienie mi zastarać, a poradziować. Poradziowali pak ich wiedzą przyjuszym su, a to z fachucami z cywoho zjazka, kujże mi jeszcze niekajku ideju naposled kszak su, potom też z nucka kwuczyli su, tutu kontener wocznili. Jak nitko pak z wopwoczkami w obkadzie, jak otrus wytam nastali, kotrus muli też szkodne maczyzny za sobą nosyć, to dotal jeszcze cele jasne nie, tak miasto zdzieli. A ja dla tutaj technickiego wojenia buduszynie też niemsko-serbskie ludowe dziwadło swoje czerowsze przedstajenie licznego dziwadła w odprajuło. Fachucy bych umienicy wuliczyli, zo wiecik, kur, najskiery też na dwór budyskiego rodu poczeri, a publikum worożuje dla to. Dobrze się przedstawienie po takim odprawić, że nie można zasorać z najmniejszą dziwadło do tego, niczo tam nie zdzieliło nie.
0: A uwiadomić się mieli, które ważne dziwo woniowi wobornicy, a też pomocne skutki w takim padzie też haj potem z oprawcza.
1: 6 a 70 potem czera wieczor na posledki jeszcze bychu czera rano, szako są z 90 pomocnikami tam startowali, 6 a 70 potem przeco jeszcze bychu, a to są w oprawcze przez 4:20 hodinu tam hašeli, kvudželi,
0: hubarska logistika, gotraše sa vúdaniva a dere vyšlo. Džesač minčinu do napúdžive Čechia.

0: Dżinca dżemy doliesa je to spiju z dziczacego cyklusa Meteczka z Pera Marki Krawcic. A hudźbu je komponowała Mahata Cyrzec Korinkowa. To smy my narawali z Bettinu Manuelu Kerstin Danielom a Christianu a dalszymi szuleriemi Rajbiczanskie wyższeje szule. A to we koniecach tam nażoli a sztuje gitarurał Günther Schwentek.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Wohin bateriowym skwadze Budyszynie jest haszany. Kajż rzecznik policji z dżeli, so wotrania rumuje. Ludzie Budyszynie pak mieli dale w okna a durien zaureny miecz, mimo toho nie smiedza klimowe przyprawy bieżeć. Wobedlerio są też namówieni, co nie bych u dołu wąka przebywali. Jedo temaczyzny nie są bujece dotaj zwieszczyli. Tyż 42 wobedlerio, kotryż bych u wojenia dla ewakuowali, nie smiecza jeszcze roczo do swoich bydlinių, tak rzecznik. 4 morskie kontenery bateriowego składziszcza przy ślibynowym parkowaniszczu bych u sowutoru popołudniu z dotaj nieznatyje przyczyny zapalili. Przyprawa służy domu kabwania milinym wrunacz. Przyhoty za konstytucjonski Witaj Festiwal Miłoczanskiej Skale z połni paru bieża. Pomocnicy są hiżo stane a jewiszcze natwarili, a w obswietlenie za pucze a wideowe projekcje testowali. Kajż wono organizator Daniel Hefner rekny, woczekuje wiac hać 400 wopytowariu, tylko bieloni. Festiwal zapocznie so juce z dwurecznym wiedzeniem po skale. Hudźbu Walburgi Wałdzic a Isabelle Kauduńskie a serbskimi filmami a rozmowami wonich. Mimo mnohich dziewaničkov bieju dnia poskyča so sobotu večer koncerty Berlínskie drohy skupiny Janka Hanka a vod Jake Švarc. Při Bervodskim jezoru zahají so dženca 5. Break the Rules Festival. Organizátorojo vočakuja viac hač 18,000 hostí. Hač do soboty vystupuje na 5 jivišťach viac hač 70 vumilcu, mies nimi Jesus, Capital Bra, Nelix, Die Atzen a Stella Bossi. Dla festiwala przy Białockim jezoru są koło wokół klitnego wopkat z dziela zaszlecha. Wopiestki są wypisane. Przybrio za kupanie, pucz przy klitnianskim szybriowu, kajszty szparku, a niszcza za wopytowariu przystawa, pak wostanu dale przystupne. Wo wistotu na festiwalu postarati są nimo security teama, też policja a DRK z byłej wody. Dženca započnú sa na 6 a 90 mies strožu a vulkými zžarami tvarske dživa. Kajž krajne záradníctvo za nádrožne tvar a vopkač dželi dostane zviazková droha na 1,4 kilometrach novú asfaltovú vorštu. Za čas tvarských dživov hač dosrieč augusta drbí sa 6 a 90 zaurieč. Vopjestka viedže přes hítk, rožant a kulu. To runia dženca započnú sa na S100 a dživieč mies zuborničku a dubom tvarske dživa, s kotrymiž sa prekodaj pod státne drohu umenite. Státna droha sa hač dosrieč augusta zašľaha. Hižo čera sú sa tvarske dživa na vôni droze v Dobranecach na dvemaj blakomaj hodžiu a mies češkecami a biečicami započeli. Tam môže k nakvinnom hačeniam dojnč. Na serbskim blíže čera Drieždanách je sa 12 obdženikov mies druhým v básniku Jakubie Barče Čišinským rozmovialo a v obšiotách na jeho 170. národninu. Tutu sobotu vôtuja serbsce spisovačili o Budušinie na čest Čišinského literárne čítanie z poeziu na zároče Serbského instituta. Kajž Benedikt Dörlich informovaše, přijedu jako soboskutkovace dalši nimsce a slovianscce poeča. Stajne serbske blido skáčuje so Drieždanách miestem 5 let každý druhý mesiac k voľnej serbskej besadže. To bych upovestče, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme viac mročelu, hač svunca. Tu budeš inie jeso hižo dešťovalo, tak ma tiež bielu dňa všetce zase raz s švielemi dále hič, živé sliebro stupa dženca na 21 stopňu. Tiež júce zmieme svunco a tuž do mročelu, tiež júce máme zase s švielemi ličič. Temperatura v ostanie miest 20-23 stopňami. Sobotu potom zmieme dosť a nadosť svunca pri 9-23 stopňach. Tiež nedelu sa temperatura v úlce nezmieni, to pak očakuje nás tiež švieľe a nevedro.
0: Na pučach so ničo nehači, netyka. Dobro je zbudu, dženci šaoranja.
1: Serbski rozvoz.
0: Dundam rad, Ralf Bumibursi.

Dovolový report. Słyszysz, że zase jest Baltikuma, albo, jak osmy k tomu gronili, dokolaś se rumio, drdom D w Baltijskim. Cas, kokoto se przybliżują, ten kunc tyżynia se zachopio cas żniunych swieżyniu. Kuszty żoczo, gaco raz byś żniu na kraluka, to nam jadno żoczo żince ulicują, na to myślę, że narysk byś. Jo, a pen stoi nasza dolna sarska rec w fokusu, kak ugleda albo klince autentiska dolna sarska rec. To jo emocjonalna debata w jednotliwych przynoskach smy to tematizirovali v našem programje. Žinco to ešte raz za vás zespomínajome v pogožinskom uščovaniu. Jo, ale žiši stojo všetci na prednem miestne vesebne ve feriach, gaž jo muzika douzneva, zachopio se naši žišece festru.

0: Bebe. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Zitterst, aber leise war. Pehe dansche war kötzkach, aber wett kötzko. Jo stunda sauschum serske swobo. Gasche ja den uknio, jujot lesche za serske pen sauwischte buja sepschaschasch, zoja redne stil ve serske rätze. Ak hak, wenn müsche isch die lippe pehe dansch. Wenn asch am rege obsewad na rätz, sme sacho pilis tü system sabirasch, pech pschinosko, schom jas dem tete mir swischali, wenn asch am programmier. Gregor Klim, ses pominujo gronjone, zgromad nie sesse našem autorom Pečom Šeužinskim ešte raz v našom žincajšnem tematickom pogaženskom uščevanju.
2: Co je to autentické a napšadu dolnoserské? S takými pšašanjami jo se náš reportér Peče Žinski dal na drogu. Sam jo agle krotký cas ve svýše serské rice, veta jo ten žincačný trénar pla projekta Zoria, se kradu dvimoko zanurjev do rice a upšašal drugih pojedejúcich k tomu pšašanju.
3: Zorbeš to nie tak saské. Že te modete, ako nen, chopijo to, srske te ganas ne vieše, to se myslí, čo v tých knihvách, to je rýchtia, to nie, to nie tak. V tých knihvách tam stojí inas, ako my pejadáme. To nie tak, ja neviem. To je viete tak, tak ako im bauc za šlejfe, tam vetam pšijo to, viagonio ta riec. Pšita sa to inas.
4: Groni Mariana Voraková zdešna. Jadna tých sliednych, tradicionelných, maminoriecných pejadáriov srskej riece. Zobisz to nie tak serskie? To ją mnie przechwatało, a geniło k tomu, aby serskich ludzi przeszał, jak wenisz jakie słowa gronie, a dla co go na taki part. Cytaś albo lazołaś, sztunda albo gezina?
5: Som gozinu cytała.
3: Ja som janu sztundu lazowała.
6: Som jadnu gezinu cytał.
7: Ja som sztundu lazował.
8: Ja som jadnu gezinu cytała.
9: Ja som jadnu sztundu lazował.
4: Sztunda albo gezina? Jedno słowo przyjdzie z niemskiej riecy, to drugie pak ze słowiańskich rieców. Myśmy równo słyszeli, aż każdy pejeda pićku inac. Ale co jo ten rozdziel? Jo jedno słowo riedniejsze, ako to drugie? Jo snaż jedno słowo więcej serskie, ako to drugie? Doktorka Madlena Norbergowa, slawistka azorabistka groni, aż to jo wielgin indywidualna wiec.
8: To niemżasz gronisz aż... To je lepše, to je tak, to je špatný, alebo to je tak. To je vegin individuálny a to je vegin odvisný od konteksta.
4: Ve slovníku DNV stoj, až veno dajo obej, citaš a lázovaš. Ale slovo lázovaš je markirované ako obchadnoriecne. Gregor Viečorek má k tomu druge mienenie. Žeho Viečoreka se ukbajo na modernú sersku riec. Wen jo był dwójkoletny szef-redaktor Nowego Casnika, nięto wen zieła Plaserskiego Instytuta, a teke ucy nową generację dorościonych pejedario plariecnego projekta Zoria. Wieczorek groni, aż to markiro, a nie ako obchadna riec, nie ma wiele cyni z tradicji serskiej riecy.
10: Słowo cytaś nie przyjdzie ze serskiej riecy. Słowo cytaś je ordowało wielgin dość peździe, akle przez jo takich, jak gronim raz, purystów, zawizione, kumsznie. To słowo nie ma o żadną tradicję, to jo było przecej lazołaś, to słowo jo absolutnie integrowane, dajo aspekt, ty możesz jeden casnik ulazołaś, ty możesz ten casnik zlazołaś, peniowen dokusów tego lazowania. A to jest szykno absolutnie integrowane do słowiańskiego werbowego systemu.
4: Jill Francis Ketlicoic, autorka a redaktorka Nowego Casnika, umarkuje, aż słowo cytać opla młodych ukników więcej rozszerzona warianta, a to my by dejali akceptirołaś.
8: To je szkoda dla tej wielgin autentyckiej rycy na jeden part, na drugi part. No jo, což klince slovenský teke nejo tak zlé za mňo, dolnosiarská rec, jo, slovenská rec, teke nento ta kopica ukne cich šukne, na uknu ve šuli cytaš a nic lázovaš. Co což cyniš, šukne te ucpnice zmeniš a tým septarkam groniš, to jo opak, což by cynišo, to nekak nejo možno. Azo ja by akceptirovala takú tendencu, takú zmenu a sama gronim přece jo, ano, cytaš. czytaś.
4: Weno dajo pak młodych ludzi, ak ksie pejedaś więcej tradycjonalnu serską riec. Maksymilian Hasacki kroni.
7: To nieważne, że ja nie peryzołszem pejedaś, a pyn, gaś jadę nie oderje w tej riece, ma nikak te możności przemyślić, okej, okay, jak cuja pejedaś. To we mnie, ja nikak to cuszę, aż cuja tak pejedaś, aż te myje priedoniki. W których są krudnu te serskie korzenie, tu serską identytu, aż w nim mnie tylko derie rozmiju. Aż ja tak pojedam, lec ja by planić to jeszcze nauknu.
9: Jo, also ja mam starego nana w mojej familii, a jeszcze meża serskie, a ja gaż ten kroni sztunda, albo lazowaś, dla co go dejo. Ja gronisz, ja wiem to lepiej, a ty, ak ty se tej uriecu wetros, nie, ja, albo my dejali te słowa dalej uknąć, a nic kronić, a to jo niemskie. Ale we to jo lepiej gaż znajesz obej wariancie.
4: Groni Szyman Blum, młody sobudzielasier serskiego instytuta. Ale pesporomie leksiki dajo drugie wiecy na kytaresz myżo pejedar giedaś, gaż co sersku riec derje nałożołaś, groni Gregor Wieczorek.
10: To nie jo ta główna wiec. Tam dajo wiele, wiele wieców, na kotleż by mogli gledać. To jo ten cały werbalny system aspekta. To jo fonetika. Jak ta sada ordujo zestajana. Ten ried tych słów w tej sadzie, a tak dalej.
2: Wiele aspektów. Riedna a autentyczny styl serskiej rycy. To jo jadna wielgin obszorna tema. Transparencie. Toż ten przynoski nastał 2005-2006, żeż jo jadna wspomniany mamino rycny Serb, starki Szymana Bluma, jeśli był żywy. To ugrono sobie dali płasi, co go dla dieł ja inac pijedaś jako starki, kęć jo z rycu wytros. Więcej buzia się spyszasz net.

0: pod motom obzvadna rec zaberame se s problematiku riedningo stila serskeje rece. Peče ženski jo se pšašal, kake žredva su te najlepše za nikogo, ak južo derje pije da sersku rec, ale co se venje išti pelepšeš.
1: Kniglicki Ericha Vojta, wenn ihr ticke Jan wird dich slednich maminorecnich, ak su ticke radio živali, ako reportar. Erich Vojto z Janšojc, taka jota serska duša. To su tak došťanky kniglicki, ticke z małkimi basnickami. Tam jo Jan Vigin riedne, domacny styl, a małko przemienione niento wedlektoro, a tak dalej.
2: Groni Gregor Wieczorek, niegajszny dwójkoletny szef-redaktor Nowego Casnika.
3: To se wie ten knigu ried w riecnej szule, żeż te maminoriecne su transkrybirowane, a to su takie czojenia. My to tylko w zoriach wiele używamy, dlatego aż te su przestupeje danu riec, laszczejsze rozmieszają akurat to literalne teksty.
2: Maksymilian Hasacki groni, kakie knigły w niej razi używają we ucbie.
3: A takie te sady są więcej relevantne, tak za siedne żyjen. Wiele się ospietują tam, jak oni są bydlili, a jak, nie wiem, jaką familię są mieli, a co są żywali, a tak dalej. To jest wiegin dobry zakład za to pojedanie.
2: Stary żylowar ulicują. Niegajszny turnojski gelc a jego starki. Ze żywienia serskich muskich, albo żywieńskie dopomienki serskich żeńskich, to są te styri wesebne knigły, ak jo udała szulia za dolnosersku riec a kulturu. Aż już są maminoriecne wejsanarie, ze swojej wielgin autentyskiej riecu słyszanieju, ako na przykład Bertolt Pan narożony turnoje.
4: Turnoga do każdy znają, a turnoje me stary nan ten jo bydlil we tych ujzach. A ujzy nie ma żadna jaz, to ma nur turno. Tejo ten stary Fritz založil a tenjo tam ľuže z francouzské, abo večo te su přišli, tam obstaral a te su jomu dali želaš. Tam je každý dver, malé dvere plus, to je na liberalské šosy, celý kus, žeš kojnc tej role jo, tam je měl každý dver ve tých ujzov pel morgina role. Tam sú te ľuže pen ľan seli a sú mysali pšešť a tyke tkáš a tým vejakam ten plat ten zas užiláš.
2: Szyman Blum, sobudzieła się Rserskiego Instytuta przy Rucyjo.
5: Wszyscy te stare casnikowe teksty ze XIX stolicia dają korpus z maminoriecnymi tekstami.
2: Obejmy, że się namykaś na internetowym boku dolnoserski.de. Fabian Kalfust, riecywiednik ze Serskiego Instytuta, rozkładują.
6: W każdej riece jest tak, aż riec ma wszakie warstwy, dają wistu obchadną riec albo dialektalny zakład. Za to mamy te nagrawania, a dają tylko w internecie przystępne dalsze nagrawania w wszakich takich korpusach. To jest wszyscy dobra wiec. No to tam słyszysz, jak ludzie są pojedali, jak jest cizinca, wiadomo, tak pojedają. To jest dobry zakład. Na drugim boce se wie, dają usoku literaturu, przestajenia Biblię, a tak dalej. Ktoś, co do tego smierajesz, że tam tylko gledasz. Tylko to mamy online na naszych bokach, a Dolnosarską Digitalną Biblioteku, że już równo takie historyjskie teksty są przystępne. A szake samo takie już w nowym przełopisu, tak aż te, kiedyś nie znają ten starszy przełopis, meguje takie przelazłaś te knigły.
2: Jeden egzempel literatury, kytaru myżomy namykać we Dolnoserskiej Digitalnej Bibliotece, a lazołaś we nowym przełopisu, jo Robinson Crusoe, przestajony we tkita świele, a dalszych autorów. Jill Francis Ketlicoitz, redaktorka Nowego Casnika, a autorka tekstów przy Rucyjo.
7: Riedny styl na przykład w tekstach Fararia Herbata Noaka albo Margity Heinrichowej w jej krótkich tekstach, a to są takie luszne teksty, jo, also, to możemy porucyć, tam namakają uknięce takie zajmne obroty wytniegajśnego casa, słowa jako nejsowiecy tak cesto używane albo zauszym wiecy nieużywane. To możemy obszodu porucyć.
2: Knigły Herbert Tanołaka, pisarz biech wet młodych liet, albo zbierku tekstów Margity Heinrichowej, ta weńko tata nazyma, myżo się skazać online we ludowym nakładnictwie Domowina, albo kupić we lotce mieście.
0: Albo sobie teke upożyczyć dolnosiarskiej bibliotece. Net zabieramy se z wesiebnym słowom wesiarskiej rice, jak by wygronili beeinflussen, einfluss haben. Net k tomu wiecie.

0: Kuśta żywa rzece przemienio se ubija, a to jest większego przyrożny proces na niemniej pla wielkich rzeców, ale pla mniejszych nowych rzeców, każ pla nasze zjarskie, jo ten proces mogi raz więcej napsiski. Każ se pracujemy po wyżywienie rzece, może se staż, aż jele aspektu ordio zabytych, a te zabyte rzece narunane z nowymi. To mogą być słowa, ale je tak wesebne obroty a gronka.
1: Gaż sleduje się o serskim mediam, ga zawieście znają się o to słowo wliw, albo obliwowaś. To ma wliw na nieco, albo to ją je obliwowało. We niemskiej rzece gronimy Einfluss, beeinflussen.
2: Tam nie dają jedno cało kumszne słowo, ak jadn luź węce, ak nie o to słowo nie to nauknu ze słownika, te nie bzie wiedzieć, co to groni. Gaż ja gronim te rzece, obliwuju jadna drugu. To obliwowaś, nikt nie wie, co to jo. Ja nie mógł do ocho zepsić, a gronić te rzece, obliwuju jadna drugu. Te nie wiedzieć, co ja minim.
1: Jak myż o to byś? Gregor Wieczorek Wecerskiego Instytuta rozkładują, aż to słowo liu nieby jaden tradycjonalny maminoriecny rozmiar. Maksymiliano Juhasackiemu wed projekta Zoria se to słowo teke nie spodoba.
3: Ten wliw to już mimo tego, aż ja nie wiem tu zlezanu tog słowa, mnie wiegin cuze se zdają. Dlaczego znaż ta kombinacja tych fonemów nie jest taka typiska? Nieskiedy jest to ten WL na zachopinku. To nikak nie pasuje do naszego systemu tak dalej.
1: To słowo wliw jo perzecone z gernoserskiej riecy, a zaprietka z czechojskiej riecy.
2: To jo runo jadno nierazione, jadno wielgin, jak gdyby gronić, pićku skazone perzecenie z drugiej riecy.
1: Serska riec ma, ako kużda riec perzecenia z drugich rieców. Te jadne su psiroźbne, wedluda psiuzete, ale we dolnoserskiej riecy dają teke wiele wetkerjejka, przez szulu a instytucje rozszerjonych, aksu nie zna tema minoriecnym pejedariam. Tosmy obspomnieli we naszą riedu we sliednych miasecach. Wieczorek teke psił dają, aż perzycenia same nase nie su problem. Przaszanie, lecu we nizełszym notne, a gaż jużo, lecu stwerione pe kazniach dolnoserskiej riecy.
2: Wiele wet tego, co się u nas dało, jo panuło do zabycia, a miesto tego, jo se to narunało z drugimi słami, a to jo pićku wiele.
1: Niekietarym ludziom mucy, aż to narunanie jo nastało kumsztnie. Kak my żoż we tom konkretnym pazie sadu, ta riec ma wlił na tu drugu riec, i nas gronić, aby tebie maminoriecne pejedarie lepiej rozmieli.
2: Ta riec se ugbajo na tu drugu riec, aż wena ma jaden mecny ucynk na tu drugu riec. Ty masz tylko gronić, jo, ta jadna riec ma jaden efekt na tu drugu riec.
1: Edward Wornar, profesor a wiednik Instytuta za Zorabistiku Lipsku, psigłosuje tomu, aż słowo wliju jo perzecenie z drugich słowiańskich rieców, a komentiruje tu krytyku.
4: Ta krytyka takie pokazuje zasadną problematykę. Grońmy raz, gaż ja groniem, mi se lepiej spodobają ten to efekt, ako wliw. Pęto na końcu groni, aż ja zjem latyńskie słowo, które jo przyszło przez niemską riec, a ak teke serskiej fonetyce nie odpowiedują. To kulaż my mamy tam to cudze f, nucika, nicga, a słowa ak se z e zachopinają, te teke nie są kraru frekwentne. Choko, że na końcu wo ideologiskie przeszania wiele więcej, ako w lingwistyczne przeszanie.
1: Co mieni ideologiczne? To mieni, jak jeden rozsuzio, co jo na końcu dobre albo notne perzecenie, to jo wedwisne wed perspektywy.
4: Ja znajom takie ten problem, aż są takie wieco obzwadne. A na końcu wedwisują ta korektność wed tego, do którego casa ja gledam, a do którego regiona ja gledam. Co ja pe na końcu czu? To jo to ideologiczne. Toż te przeszania te są ważne, dokulaż wene mają kradu wielki ucynk, aby rono nauknione słowo takie pićku zwucowa. To ucynk to se mi spełgronione spodobają, ale to jo mej szmekne to.
1: Ale wen teke psił dają, aż we zinsajsznej serskiej riecy akose ucy dają wiele cudzych perzeceniów z drugich słowiańskich rieców.
4: Gaż jo przyszła ta nuła Heisenbona z niemskiej do serskiej, a to psi jose pen gronilo Heisenbona. A penakle jose przełzelo z Českie riece, ta železnica. Ta železnica, nen to tak slovensky ugleda, ale na koncu je to také cudze slovo. Drugi taký příklad je slovo živadlo. Tam je to ještě extrémněji. Dokuláš, tam je na jednom bodce ten sufix dlo, kterýž ve české riece má pičičku jinakší význam, jako ve serské riece. Ve serské riece je to něco menšie. Mimo toho, český se divá to jo gledaš nicga a serski se živaš, věci dolnoserski se živaš, má jinakší význam. Po takém to slovo je také pozdatné serské slovo, ale po přelom je to jeden cudzí element. Ale cudzí elementy na druhém bod máme ve každé řece.
1: Co to groni? To pokaże na kompleksność riecy a problemy rewitalizacji naszej riecy. A gaż ja tu riec uknu, ga nie oli to na końcu mejo rozsuzienie? Liec nieco mnie obliwujo, albo snaź lubiej ma na mnie ucynk.
0: Ako widzisz, dyskusja w naszej rzece nie jest jednora, ale to takie pokazuje, aż nasza rzec jest żywa, aż dają ludzie, ako się starają w to, jak autentyczne one są. Rovno sme priedali vec slova vliv, to je jedno ve dvielých požiceniu ze slovenských riecov, ak veľkým cestou ustupujú ve nentečnej serskej riece plánových priedaliu. Mamino riece pak to slovo derie neznajú. Na drugom boce dajú veľa požiceniu z nemskej riece, ako mamino riece priedalie veľkým cestou užívajú, ale nové priedalie je liepta naužujú. Pečižinský jo se s jadnem veľkým vesiepným slovom zaberal ze slovom ordovaš.
1: Pla maminoricných pejedarjov jo ordovaš jadno tých nejcešťej pejedaných slov, ale ve slovniku při samým nejo namykaniu.
3: Ja mogu to dede rozmieš, až te nové pejedarje to väčšie part negatujú, dlatok až ja teke šuli nesom to žošem uknu, tak. Samo tak, až ja do nekak ukbašovýho kurza tam v 12. letniku, ako sme pen zachopili s maminoriecnými textami, tak raz žijú až, nesom žiošim vyžil, až to dajú.
1: Groni Maximilian Hasacký, negajšný viednik projekta Zoria. Kak môže to byš, až mody ľuž, ako uknio serskú riec, neznajú slovo ordovaš? Ingrid Huštetová ulicujo, kak jo to bylo, kaž jo vena uknula serskú riec ve 70. letach.
5: Som se cua přeci zagronita pšavosarske sluha namakaš. Dokoláž nesom kšiva, aber nesom také smiva, ja to nem v pasokách groním, žadno nemske slovo buževaš. Tohle ne je to slovo za mňa zrštom trebne bylo. Ja nesom to buževala.
1: Lipšťanský profesor Eduard Vornar pokážu na to, až ve gernoserskej rieci sú viedobne slovo ordovaš ušmarnuli, aby se riec přibližila drugim slovenským riecam. To jo se ustatkovalo peždej na ucbu dolnej Lužicy. Viele gernoserských ceptariov jo ou ucilo.
4: Ja som niekotare ze z nich ešte vesobinsky znal, te sú také kradu dere dolnoserský umieli, ale te sú mi také pejedali, kak šieško jo to bolo na zachopinku. A gaž sú venie tak vetrosli, až to vrdovaš, to nesmieš groniš nič, ne? Chovac to nebžo nic vrdovaš se s tobu, pen venie to automaticky nesú gotovali, dokuláš Wynika są mieli drugie możliwości.
1: Hauke Bartels, wiednik Serskiego Instytuta, jo w Lesiu 2006 napisał k temie interesantną analizę. Z niej możemy miast drugim uznać, aż we starych serskich casnikach jo to słowo ordołaś se namykało we wielgin wielkiej liczbie. To pokażą na to, aż to słowo jo zawieście było wielgin rozszerzone plamami norycnych ludzi, a tylko na to, aż jo dało mocny riecny kontakt miazy serskeju a nimskeju riecu. Ale co to słowo ordołaś żełszym groni? Jak się obspomnieć jeden kontekst, żeż se nałożują? Ou ordujo serskie pejedane. Ta sada jo egzempel za to, jak myżoż we serskiej riecy pasiv natwarić. Megał tieke gronić, ou se pejeda serskie. Ale liec myżom se naprzaudu przecej tomu słowo ju oberaś, a liec jo to żełszym trieba?
6: Gaż jo ten subjekt żywe, azu se pysigujo na żywego referenta, Jo inac, also naprzykład te ukniki se chwalje, jo nieco drugiego, ako te ukniki orduju chwalione, a te refleksivne konstrukcje, no ja, to cesto nie wiesz, jo to jo pasiv, albo jo to nie refleksivna konstrukcja, se wie takie sade, ak ustoje, ten dom se przedajo, jo, to jo myżno.
1: Groni Szyman-Blum, sobuzielasier Serskiego Instytuta. Maksymilian Hasacki ma iść przed wecema wesebny moment, ako jo ucu Jan Szojcach Sersku riec.
3: A tam jo jadn jacor sobu była ta liska mieszkowa. Tak a wiegin stara pejedarka z Jan Szojca, ako tyk wiec nie labujo. A jo wiegin riednie tyk pejedała tu Jan Szojsku riec. A ja som miał taku bildu prieze pewie sonu, a tam jo nicht ten za zapus przygotował szorcu, a tu szorcu platoval. Ale ta paršona nie bolo vížeš. A dlatok som si myslel, ok, my nevieme nentka, kde je to musky alebo ženská a ja budu to einfach ako pasív kroniš a ta šorca se blatujo. A ta liska jo se tak musela charaš a jo som jo pýta, ja žošem nesom tom momente tak pšal jo rozmiot lacok, vena se ta chacha a ta jo pýn kroniva, ho jo, to by riedno bolo, aby ta šorca se vecami go blatovala. A pýn sa mi Marko, ok, jo, ta sada se viem, ta nieka kroni, až ta se blatujo. Also až ta refleksivnosť tam, z kedy napšaudu jo jadne refleksivne verba, jem nic ten pasiv.
1: A sadzki psiudajo, až ta konstrukcia pasiva ze svom ordovaš?
3: Pe uši jo samu tu kompleksitu serske rieca, až to vegin vesiebna konstrukcia. Mi se to spodoba. Pen som ja zachopio to tyk tak groniš.
1: Za riecnego trenaria Gregora Wieczoreka, nie o żełszym przaszanie, ledziadno słowo psizio z drugiej riecy, albo nic. A jest kierej ledzio autentiske.
2: Tam dają wiele więcej kryterium. Ja nie mogę jano sużyć na tom lec to słowo psizio z niemskiej riecy. To ga wacy każdy tylko rozumieją. Nikt nie o za słowo szulia, nic drugiego sobie umyślił. Tam by tylko mogli nieco drugiego sobie umyślić. My nie możemy szykne słowa, tylko niemskie słowa do jednego miecha zachytać. Tam dają słowa, jako mają jedną wielką dwójką tradycję, to gają za wiele takich slawistów albo ludzi, jak tylko są penuchali te drugie słowiańskie riecy, te nie mają dowieru k tej słowiańskości serskiej riecy. Te muszę przecież się oglądać za drugimi słowiańskimi riecami, pićku tu serską riec tak szturować, aby se co wielgin nie wytchyliała, bo nie miała więcej niemskich słów, jako te drugie słowiańskie riecy. Ale my wiemy, runopedia corno słowiańskie riecy, pelska riec, czechojska riec, tam są se tylko daili z tymi niemskimi słowami, a 1000 lat jednego recnego kontakta nie możesz tak uradirować.

0: Ja, wyście so słyszeli, aż sledują nasz serwis za was, co sobie przy nas muzyku życzyli, a każdy stwierd jadno dopełniamy. Przysłucharka se wam zase sama przedstawią, a tak ulicują dla cogo sobie wytpowiednu sztucku życzy.
1: Miejsce gronie dörte cima. Ja bydlim w Kleinköris, a ja spiwam w chorie, w lukorie. Ja uknu serski już 60 lat. Ja som była na kompaktnym kursu już 3 razy. Myśmy tam spiwali palins palins. A ja som dała ten spiw mojemu wiednikoju chora, a wen jo pisał za nas ten spiw. Arrangement. To jo Hardy Schulze.
0: Ja, dörte se po takim spiwu palenc życe, a my wam grajome variantu spiwaria a komponista Krzeszczana Münka, Christiana Müllera, Jamesa, myśmy teke gronisz jo a nieźli, aż spiw zasny jo, cułam iści gronisz, aż smiejosza se nadalej muziki przynas życzysz, albo gaż masz o nieco drugiego na uczobie.
2: Wytkłos? Przeszania? Piszcie nam pet 0151. Jadnasčo 8 6 8 8 6 5 RBB Serbski program.

Vice pejedamy miasto drugim z muzykariom, który się sobą organizirował Witaj Festival, ten z Vice, a przez Vice w Miłoczycach wytmijo na wysypnym miestnie w Miłoczańskiej skale przy Krabatowym kamieniu. To mistyjskie klince, Vice słyszysz, co was na tom festiwalu wycakują, na to my żasza narskie bysz, co mimo tego na programie stoję wam, a gdy Vice przerażują, ja sam Ania Koroć-Szwarcowa, życzę wam jeszcze jedny dzień, wystań, że zdrowe, a glucne.